0: Ati ni uramisete.
1: Ngaita makwa kwa na baya kuya thimu.
2: Kirakwirite ugeithie. Ndi aje.
0: Poa poa. Tika kujiganania njira ritwa.
1: Chisango Monica Gathoni ajikaraga wangige.
0: Kameme is how.
1: Nikende yeta ndu nikaheaga cigo njega na nikandaraga. Arafu ninge na ni undu wa mundu ucio wita ugathoni tanie na ni juu wake njaka piu.
0: Aiya, niwe wake rupa.
1: Tika gwito machinery na ni ndikendete.
3: Kameme kajuka moigiri. Mushi wa ikeno.